tak digi digi tak tak digi digi tak tak ta. Made in Andhra student ante ardam vivarista. Naligina dress kanta chadarina traffic kanta.